Masz czujmo pożgane domowe, masz czujmo se nasze grobowe, preżeni bystycze i rysi terpycze, na jurisz!